dabei. Tina besna lutan. Tina besna lutan del futa malanga bila kushwa isnyembe ze besis kala mishala malanga masiolal. Besna kupila mishabe no mnano chojege isnyembe zwaba ibalasi mkamelwe. Tabe tina spangane.